0: ayon to kala mo tapunya telefoni. Hello.
1: Bueno, iti radio Mozambique.
0: Bueno, iti salama.
1: Salama.
0: Nulu manani ni amuta punya telefoni.
1: Alifu manana ure wana kala mo kina tome. Provincia Wampu.
0: Ayo. Baronto antuna ogrina si pochet.
1: Ibinte la profesor la.
0: Lai, o wina tana lupana.
1: Date?
0: Wina wa profesor lai, ankele wina tani, marela.
1: Ankele wina tamu aragana wa, nae utushuwao.
0: Ahe.
1: Omosa na amu kisinse, onakara majawano.
0: Ahe.
1: Anichomba nkinahi utuli.
0: Ayo.
1: Ame istirara diyo, ofe olishe malo, sendro wane nkinahi utuli. Alinu. Amana kumfia kinahi utuli. Yanto kuliko kinahi utuli na amara ene.
0: Ahe.
1: Asananto na amara ene. Imagine la kadata shuwa uyuwe, aputere, tata mbuto ya mwalti, ehliliweke, nara bata ningina yutule mpisa nao, omari ilo natuya la niwe na radio Mozambique patula.
0: Ahe.
1: Obrigado, chao.
0: Asante, nera hiyo uomu trapunya telefoni marela.
1: Mego shukurana.
0: Uluku wachali.
1: Amen.
2: Papsi! Nasa vene. Nasa vene.